0: zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o tome što Europska unija poduzima kako bi postigla rodnu ravnopravnost u Europi i stvorila pravednije društvo. Europska unija ustrajno se zalaže za dobrobit žena, postizanje rodne ravnopravnosti u svim slojevima društva i stvaranje pravednije Europe za sve građane. Smatra da je rodna ravnopravnost ključni uvjet za postizanje inovativnog, konkurentnog i uspješnog europskog gospodarstva. Rodna ravnopravnost ne doprinosi samo otvaranju radnih mjesta i većoj produktivnosti, već predstavlja temeljno pravo za sve. Njome se poboljšava kvaliteta života, a demokratska društva postaju stabilnija i otpornija. Povodom Međunarodnog dana parlamentarizma 2025. čija je tema bila upravo rodna ravnopravnost, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola pozvala je parlamente u svijetu da udruže snage i zajedno rade na postizanju pravednijeg društva.
1: Samo zajedničkim snagama možemo otkloniti nejednakosti koje i dalje koče žene u društvu, na radnom mjestu, kod kuće, pa čak i u našim parlamentima. Ostalo je još mnogo posla, no uvjerena sam da kroz pojačanu međuparlamentarnu suradnju i dijalog možemo izgraditi bolji, pravedniji svijet za sve.
0: U svom radu Europski parlament jasno je pokazao predanost postizanju rodne ravnopravnosti. Funkciju predsjednika već je po drugi put zaredom povjerio ženi, te je osnovao stalni odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Osim toga, u parlamentu se od 2020. svake godine održava Europski tjedan rodne ravnopravnosti. Tijekom tog tjedna odbori razmatraju pitanja s kojima se bave s rodnog gledišta. Parlament ustrajno zagovara zakone u području rodne ravnopravnosti i poziva Europsku komisiju da osmisli odgovarajuće zakonodavstvo. A sada razmotrimo koje mjere Unija poduzima kako bi postigla rodnu ravnopravnost u državama članicama. Europska komisija razvila je sveobuhvatnu strategiju za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020. do 2025. Uz to, 7. ožujka 2025. dan uoči Međunarodnog dana žena, donijela je plan za prava žena. U njemu se određuje put ka rodnoj ravnopravnosti za razdoblje nakon 2025. Razmatraju postignuća i naglašavaju područja u kojima još ima prostora za poboljšanje. Jedno od njih je zapošljavanje, jer su u njemu i dalje prisutni veći problemi poput razlike u plaći na temelju spola. Čak i kad obavlja isti posao ili posao iste vrijednosti kao i muškarac, žena će vjerojatno biti plaćena manje. Strategijom Unije za rodnu ravnopravnost utvrđena su pravila o transparentnosti plaća prema kojima poslodavci moraju obznaniti zaposlenicima određene informacije poput prosječnih platnih razreda. Države članice moraju uključiti ta pravila u nacionalno zakonodavstvo do lipnja 2026. Međutim, jednaka plaća za jednaki rad nije jedino pitanje rodne ravnopravnosti na radnom mjestu. Ženama je teže napredovati u karijeri i doći na rukovodeće položaje. Stoga su strategijom za rodnu ravnopravnost uvedena i pravila za poboljšanje rodne ravnoteže u upravama trgovačkih društava uvrštenih na burzu. Njima se ženama omogućuje da zauzmu direktorske položaje u uvrštenim poduzećima s više od 250 zaposlenih. U skladu s tim pravilima poslodavci moraju osigurati da pripadnici podzastupljenog spola zauzimaju 40% neizvršnih direktorskih položaja te 33% svih direktorskih položaja. To moraju postići do sredine 2026. Jedan od ciljeva strategije za rodnu ravnopravnost je poboljšati položaj žena na tržištu rada i pomoći roditeljima da usklade karijeru i obiteljske obveze. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje ključni su elementi te strategije koji doprinose postizanju ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života. Ostala važna postignuća na kojima počiva ta strategija uključuju uvođenje prava na 10 dana očinskog dopusta i 4 mjeseca roditeljskog dopusta u svim državama članicama. Tako se osiguralo da se ne zaboravi uloga očeva u brizi o djetetu i pomoglo zaposlenim majkama. Međutim, Evropska unija ne bavi se samo jednakim radničkim pravima za žene i muškarce, nego radi i na suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja. Odlučna je u provedbi politike nulte tolerancije u pogledu svih oblika nasilja, bilo da se radi o uhođenju, seksualnom uznemiravanju, silovanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju, prisilnom braku ili sterilizaciji. Stoga su uvedena pravila kojima se ti oblici nasilja kriminaliziraju, a države članice moraju zaštititi žrtve i omogućiti im pristup pravosuđu i uslugama potpore poput skloništa za žene, kriznih centara za žrtve silovanja i telefonskih linija za pomoć. Europska unija je također potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U skladu s tom konvencijom, Unija mora osmisliti zakone, politike i usluge potpore s ciljem prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama. U konačnici, sve te mjere pokazuju da je Europska unija na pravom putu ka postizanju rodne ravnopravnosti u Europi. To će ostvariti rješavanjem razlike u plaći na temelju spola, rodnom ravnotežom na tržištu rada i borbom protiv rodno uvjetovanog nasilja. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Lux, il premio cinematografico europeo tal-udjenza 2025. Il-rebbieħ tal-Lux, il premio cinematografico europeo tal-udjenza 2025, huwa Flow. L-erba finalisti l-oħra kienu Animal, The Homie, Intercepted u Julie Keeps Quiet.
3: Flow huwa film animat tal-avventura u l-fantasija. B'direzzjoni tal-produttur tal-films Latvjan Gens Zilbalodis, id-dinja donna qed tasal fit-tmiema. Niltaqgħu ma' attus li jħob joqgħod waħdu. Iżda wara li d-dar tiegħu tinħakem minarar kbir, huwa jsib rifuġju fuq dajsa flimkien ma' grupp ta' annimali oħra u jkollu jingħaqad magħhom minkejja differenzi ta' bejniethom. Fuq id-dajsa solitarja huma jinnavigaw għal plisfidi u ma jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida. Flow intwera l-ewwel darba fit-taqsima għan Certain Regard tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Dan il-film rebaħ il-premju għall-aħjar film animat fis-97 edizzjoni tal-Academy Awards. Rebaħ ukoll il-premju Golden Globe għall-aħjar film animat.
2: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza setgħet titfa' il-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. B'kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-Premju Cinematografiku Ewropew tal-udjenza, jixħed dawl fuq films li jitrattaw temi soċjali u politiċi. L-għan tiegħu huwa li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa. Dan il-podcast huwa miġju plilek minn Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: Lipca 1995 roku siły Serbów bośniackich dowodzone przez generała Ratka Mladića zdobyły miasto Srebrenica we wschodniej Bośni. Wcześniej ONZ ogłosiło miasto strefą bezpieczeństwa. W kolejnych dniach zostało zamordowanych ponad 8 tysięcy muzułmanów, głównie mężczyzn i chłopców. Ich ciała pochowano w zbiorowych mogiłach. W tym odcinku Historii i Faktów przyjrzymy się jednemu z najtragiczniejszych wydarzeń końca XX wieku – ludobójstwu w Srebrenicy. Przedstawimy krótko przebieg wojny w byłej Jugosławii, wydarzenia, które miały miejsce w Srebrenicy, a także przyjrzymy się, jak te tragiczne wydarzenia upamiętnia się na całym świecie.
5: Żeby zrozumieć, jak doszło do ludobójstwa w Srebrenicy, trzeba sięgnąć do rozpadu Jugosławii na początku lat 90. ubiegłego wieku. Jugosławia była socjalistyczną federacją złożoną z sześciu republik: Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii i Serbii. Po śmierci jej długoletniego przywódcy Josipa Broza Tito w 1980 roku kraj zaczął się rozpadać.
4: Tito zdołał utrzymać delikatną równowagę między różnymi grupami etnicznymi w Jugosławii. Jednak po jego śmierci nastroje nacjonalistyczne wezbrały, sytuacja polityczna stała się niestabilna. W 1991 roku niepodległość ogłosiły Słowenia i Chorwacja. Wywołało to gwałtowną reakcję jugosłowiańskiej armii ludowej, kontrolowanej głównie przez Serbów.
5: Niedługo potem konflikt rozprzestrzenił się na Bośnię i Hercegowinę, która była najbardziej zróżnicowaną etnicznie z sześciu republik. Żyli tam obok siebie Bośniaccy muzułmanie, Chorwaci i Serbowie. W 1992 roku Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość. Rozpoczęła się brutalna wojna, w której przeciwko sobie walczyło wiele różnych frakcji. Bośniaccy Serbowie, wspierani przez rząd Serbii i Jugosłowiańską Armię Ludową, dążyli do stworzenia Wielkiej Serbii poprzez czystki etniczne nieserbów na obszarach znajdujących się pod serbską kontrolą.
4: Symbolem brutalności wojny stała się Srebrenica, miasto we wschodniej Bośni. Ogłoszona w 1993 roku przez ONZ strefą bezpieczeństwa, miała być wolna od ataków zbrojnych i wrogich działań. Mimo to siły bośniackich Serbów oblegały enklawę. Odcięły dostawy żywności, środków medycznych i pomocy humanitarnej.
5: W lipcu 1995 roku sytuacja w Srebrenicy osiągnęła punkt krytyczny. Miasto było wypełnione tysiącami bośniackich uchodźców, którzy uciekli z okolicznych terytoriów. Było bezbronne, a mieszkańcom brakowało artykułów pierwszej potrzeby.
4: 11 lipca 1995 roku siły Serbów bośniackich pod dowództwem generała Ratka Mladića zdobyły Srebrenicę. Stacjonujący w pobliżu holenderski batalion pokojowy ONZ nie był w stanie temu zapobiec. Nastąpiła systematyczna masakra bośniackich mężczyzn i chłopców. Natomiast kobiety, dzieci i osoby starsze wywieziono.
5: W Srebrenicy i okolicach stracono około 8 tysięcy bośniaków, głównie mężczyzn i starszych nastolatków. Ciała ofiar pochowano w zbiorowych mogiłach. Wiele ciał potem ekshumowano i ponownie pochowano, by ukryć dowody ludobójstwa. Wywieziono tysiące kobiet, dzieci i osób starszych. Szacuje się, że od 20 do 50 tysięcy kobiet i dziewcząt doświadczyło przemocy seksualnej.

0: Chluismid go minic féad glithe an aontais a dhéantar sa bhar séil, ach cad a háilíonn nuair a bhriste na dlithe san, nú nuair nach féidir le tíortha a antú feag agus bré leis na dlithe san. Is ag a buinte san a bhíonn ról ag cuairt fraithúnais an aontais Orpaig. Sí an cuairt fraithúnais údarás bréthúnach an aontais. Agus cad a dhéanann sí? Cintíonn sí go mbaintear an chéal chéanna as dlí an aontais agus go gcuirtear bhaime an tlí chéanna i ngach Belstad é. Cílíonn sé sin go leanann gach tír, institúid agus cólacht na rialacha chéanna, agus go gosnítear do cheartta mar thearánacht an aontais. Tá ceann cheathrú an údaráis fraithúnaigh sa Luxembourg agus tá dhá fríomh chuid ann. Ar an gcéad dul síos an chuid fraithúnais féin, a ghníomhaíonn nuair nach bhfuil na cuairteanna náisiúnta cinnte chun is cíl a bhaint as dlí an aontais. Is féad le rud ar a dtugtar raibh rialua iarraig. Déanann sí amhrannú a ghníomhartha áirithe do chuid naontais le féochanta cheartaí do chur an amhnaí, agus éistean sí le thachóir ar fuiontaí dlí ón gcuid ghinearálta. Agus ar an dáradáil síos an chuid ghinearálta, a dhéanann den chuid is mó le cásanna a thug an daoine aonair chuideachtaí nó eagraíochtaí, go háirithe agus iad a chur gaoine cinntí a dhéanann institiúid an aontais. Tá breitheamh amháin ó gach Belstad den aontais ag an gcuid fraithúnais a dtug an ócáidí ghinearálta tacaíochtáibh. Chuirn siad san tuairmíd le huaile neamhspleacha ar fáil chun cabhrú le rialaithe. Is éisteachtaí poiblí iad na héisteachtaí cuairte agus bíana teangaireacht ar fáil i ngach ceann de cheirehanga i fagóile fithe an aontais. Bé Massimo Pilotti breithe bhadálach an chéad uachtarán ar chuid fraithúnais an chóphobal Orpaig do ghúil agus cuach. Ina chéad óráid in 1922 chuir sé spriad na cuairte in uil mar sa Halanas.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Níl a chúil bhíon amháin ag brathúna na cuairte, a léirú gúil an bhuiine na gcuir na Belstad anta tilte acá. Sé sin le rá iad féin na dhíorú go thomláin ar leas an phobal. Mar sin, céansáid cásanna dugan an chuairt fraithúnais rialú orthu. Déanna mí sin cheiste bheit sé síos. É an géaddal síos réitíonn an chuairt diaspóidid le thuaile nuair háiríonn tíortha dlí an aontais. Mar thomplain nuair nach gcuir an Belstad troid a chuid an aontais a bhfeidhm i gceart. Ar an dáradáil síos déanann sí idirháil nuair a éireann cuairteanna náisiúnta cabhair. Mar bhfuil cuairteann sa na dáil nó sa falling cinnte mar thompla féidh céan chiaal is ceart a bhaint as rial do chuid an aontais, bíonn sí an ann sa léirú a éirig ar an gcuairt fraithúnais. Agus ar an dríodáil síos nuair thugta dúláin institiúidí an aontais. Cura gás go nglachan an pharlament nó an comisiún rialacháin agus go measan duine go sáiríonn sé ceart a bunúsacha. Mar antíon an chuairt leo is féad le cinna dhéanamh an dlí a chur an amhnaí. Agus cad é ceann na rialaithe is cailúile thug an chuairt. I bhithe sa seachtaíoch dógar sí nach ardán digital gháin a bhí an Uber, ach gur cuideachta úmpar é, rud a d'athraig an tlí in anta rial aile ar in san Eoraip. Cén teannach ar atá agus agal ar ortsa? Is cuma más ag cineachfad ag an airlíne atáir nó ag obair thar lear, nó má tá imníart fé fríomhaidecha sonraí, bíon teannach ar ag dlitha an aontais i a héal. Agus cintíonn an chuid fraithúnais go gcuirtear ar bhaim go cothromíad. Socraíonn rialaithe na cuairte phasaigh. Múnlíonn siad bártas tochaíoch an aontais ó thaobh san cheistne ó an Imirce, gníomhúir san na Héráide, ceartta toiltóirí agus go leor eile. Mar sin, an chéad ó eile a chluisead tú féidh cine mór an aontais nó féidh chonspóid dlí a bhain le ceartta digitacha, bí a chis agat go bhfuil cuairt fraithúnais an aontais Orpaig ag obair sa chúlra chun an smachtreachta a chosaint ar fud an aontais Orpaig. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin, Pharlament na Háirpa, a chuirn podcréil a sá do láthair.
2: W ostatnich latach Unia Europejska odnotowała dużą liczbę wniosków o udzielenie azylu. Tylko w pierwszej połowie 2024 roku otrzymano ponad 513 tysięcy wniosków. 1/3 osób ubiegających się o azyl to kobiety i dziewczęta. Ale czy płeć ma jakikolwiek wpływ na proces azylowy? Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się ważnemu tematowi – aspektowi płci we wnioskach o azyl w Unii. Zacznijmy od kilku podstawowych informacji. Głównym instrumentem regulującym kwestie azylu w prawie międzynarodowym jest konwencja genewska z 1951 roku. Definiuje ona uchodźcę jako osobę, która przebywa poza swoim krajem i ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodów takich jak rasa, religia, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne. W definicji tej brakuje jednak perspektywy płci, co utrudniło uznanie praw kobiet w międzynarodowym prawie dotyczącym uchodźców. Choć definicja nie uwzględnia płci, konwencja genewska, konwencja o likwidacji dyskryminacji kobiet i konwencja stambulska razem tworzą solidne międzynarodowe ramy ochrony praw kobiet i dziewcząt ubiegających się o azyl. Ale w jaki sposób Unia bierze pod uwagę płeć w swoich procedurach azylowych? Unia od lat promuje równość kobiet i mężczyzn i zwalcza dyskryminację ze względu na płeć. Opracowała wspólny europejski system azylowy i włączyła elementy uwzględniające płeć do tekstów prawnych, na przykład do dyrektywy w sprawie kwalifikowania, dyrektywy w sprawie procedur azylowych i dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania. Dyrektywy te zapewniają lepszą ochronę osobom podatnym na zagrożenia, w tym kobietom i dzieciom. Na przykład procedury obejmujące osoby ubiegające się o azyl muszą uwzględniać płeć. Przesłuchania tych osób należy prowadzić w takich warunkach, by mogły one swobodnie mówić o prześladowaniach ze względu na płeć. Nie mogą być wtedy obecni członkowie rodziny. Osoby przesłuchiwane powinny móc poprosić o to, by przesłuchiwała je osoba tej samej płci, a personel rozpatrujący wnioski powinien być odpowiednio przeszkolony lub mieć dostęp do porad ekspertów w kwestiach związanych z płcią. Wszelkie procedury oparte na koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego lub bezpiecznego kraju pochodzenia muszą uwzględniać złożoność prześladowań ze względu na płeć. Osoby, które potrzebują specjalnego wsparcia ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę, orientację seksualną lub w wyniku tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, powinny otrzymać pomoc i mieć czas na wyjaśnienie swoich roszczeń. Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odegrał ważną rolę w promowaniu podejścia uwzględniającego płeć w unijnym prawie azylowym. Uznał on na przykład przemoc ze względu na płeć za formę prześladowania i podstawę do azylu lub ochrony uzupełniającej. Oznacza to, że kobiety prześladowane ze względu na płeć mogą ubiegać się o ochronę na mocy unijnego prawa. Był to ogromny krok naprzód, ponieważ badania pokazują, że płeć odgrywa znaczącą rolę w decyzjach migracyjnych ludzi. Czynniki, które skłaniają ludzi do migracji, niekoniecznie są takie same dla mężczyzn i kobiet. Kobiety mogą uciekać ze swoich krajów z powodu przemocy ze względu na płeć, takiej jak przymusowe małżeństwo, przemoc domowa lub gwałt, co jest szczególnie powszechne w krajach takich jak Afganistan, Bangladesz czy Somalia. W październiku 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że systematyczna dyskryminacja afgańskich kobiet przez talibów stanowi prześladowanie. W rezultacie władze w krajach Unii nie muszą ustalać, czy afgańskiej kobiecie lub dziewczynce ubiegającej się o azyl grozi prześladowanie w przypadku powrotu do kraju pochodzenia, bo poważne ograniczenia praw i wolności kobiet pod rządami talibów są dobrze znane. Oznacza to, że władze w krajach Unii mogą zrezygnować z rozpatrywania każdej sprawy osobno. Nie jest to jednak obowiązek. Niektóre kraje Unii, takie jak Austria i Luksemburg, już ogłosiły, że nadal będą rozpatrywać wnioski azylowe afgańskich kobiet indywidualnie. Weźmy inny przykład. W czerwcu 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości poproszono o rozważenie, czy dwie irackie nastolatki, które mieszkały w Holandii od 5 lat i przejęły zachodni styl życia, można uznać za członków określonej grupy społecznej ze względu na ich wiarę w podstawową wartość, jaką jest równość płci. Trybunał Sprawiedliwości ostatecznie orzekł, że wiara dziewcząt w równość płci może rzeczywiście być cechą definiującą określoną grupę społeczną, której mogą grozić prześladowania w kraju pochodzenia. Orzeczenie to podkreśliło znaczenie równości płci w tym kontekście. Sprawa ta jest ważnym przykładem. Wyrok podkreślił znaczenie równości płci jako podstawowej wartości w Europie oraz to, że płeć może być argumentem sprzyjającym definicji określonej grupy społecznej w kontekście prawa azylowego. Skłania nas również do rozważenia indywidualnych okoliczności i doświadczeń osób ubiegających się o azyl, w szczególności kobiet i dziewcząt, które mogą być narażone na prześladowania lub przemoc ze względu na wyznawane wartości i styl życia. Przykłady te świadczą o zaangażowaniu Unii w rozwiązywanie problemów, z jakimi borykają się kobiety i dziewczęta w procedurach azylowych. Potrzebne są jednak dalsze postępy, aby zagwarantować pełną ochronę ich praw oraz konsekwentne i ciągłe wdrażanie we wszystkich krajach Unii podejścia, które uwzględniałoby aspekt płci. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Gada oktobra sākumā Eiropas parlaments publicēja pirmās pēc Eiropas vēlēšanām veiktās Eirobarometra aptaujas rezultātus. Aptaujā konstatēts, ka Savienības iedzīvotājs uztrauc dzīves dārdzība un ekonomiskā situācija. Šajā sērijas Eiropa un Es raidījumā uzzināsim vairāk par parlamenta 2024. Gada pēcvēlēšanu aptauju. Cenu kāpums, dzīves dārdzība un ekonomiskā situācija bija galvenie faktori, kas rosināja vairāk nekā 40% pilsoņu, balsot nesen notikušajās Eiropas vēlēšanās. Trešdaļa vēlētāji norādīja, ka viņas pamudinājusi balsot pašreizējā starptautiskā situācija, taču līdzīgai vēlētāju daļai motivējošais faktors bija demokrātijas un tiesiskuma aizstāvība. Migrācija, vide un klimata pārmaiņas, kā arī Eiropas Savienības aizsardzība un drošība, bija piektais visbiežāk minētais iemesls. Divi no katriem trim respondentiem optimistiski raudzījās uz Eiropas Savienības nākotni, un dalība Eiropas Savienībā vērtēja pozitīvi. Konkrēti, 7 no katriem 10 iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valsts ir ieguvusi no dalības Eiropas Savienībā. Šis rādītājs pēdējos gados ir bijis stabils. Kopumā pilsoņi minēja šādus 4 galvenos iemeslus, kāpēc viņuprāt dalība Eiropas Savienībā dod labumu viņu valstī. Pirmais iemesls ir ciešāka sadarbība starp Eiropas Savienības valstīm. Kā otro iemeslu pilsoņi minēja to, ka Eiropas Savienība palīdz aizsargāt mieru un stiprināt drošību. Trešais visbiežākais iemesls bija tas, ka Eiropas Savienība veicina ekonomikas izaugsmi, bet ceturtais iemesls – tas, ka Eiropas Savienība rada jaunas darba iespējas. Iedzīvotāji joprojām ļoti uzticas Eiropas parlamentārajai demokrātijai. 42% aptaujāto Eiropas Savienības pilsoņu ir pozitīvs priekšstats par Eiropas parlamentu. Tas ir augstākais jebkad reģistrētais rezultāts. Aptaujā arī liecina, ka balsošana Eiropas vēlēšanās daudziem pilsoņiem ir kļuvusi par demokrātisku ieradumu. Atbildot uz jautājumu, kāpēc viņi balsojuši vēlēšanās, vairāk nekā puse vēlētāju norādīja, ka viņi to vienmēr dara. Savukārt 4 no katriem 10 vēlētājiem atzina, ka tas ir viņu pilsoņu pienākums. Aptauja notika 2024. Gada jūnijā un jūlijā, un to pēc Eiropas parlamenta pasūtījuma veica pētījuma aģentūra Verien. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 26 tūkstoši respondentu no visām 27 Eiropas Savienības valstīm. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Den 11. juli 1995 erobrede bosnisk-serbiske styrker under ledelse af general Ratko Mladic byen Srebrenica i det østlige Bosnien, som er blevet erklæret et sikkert område af FN. I de efterfølgende dage blev over 8.000 muslimer, primært mænd og drenge, systematisk myrdet og begravet i massegrav. I denne episode af Historie og Fakta vil vi se nærmere på en af de mest tragiske begivenheder i slutningen af det 20. århundrede, folkemordet i Srebrenica. Vi vil give dig et overblik over baggrunden for krigen i det tidligere Jugoslavien og de begivenheder, der fandt sted i Srebrenica. Til sidst vil vi også se på, hvordan denne grusomhed er blevet anerkendt og mindet i hele verden.
5: Begyndelsen på folkemordet i Srebrenica kan spores tilbage til opløsningen af Jugoslavien i starten af 1990'erne. Jugoslavien var en socialistisk føderation bestående af de seks republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien. Men denne føderation begyndte at smuldre efter sin mangeårige leder, Josip Broz Titos, død i 1980. Tito havde formået at opretholde en fin balance mellem de forskellige etniske grupper i Jugoslavien, men efter hans død voksede de nationalistiske følelser og den politiske ustabilitet. I 1991 erklærede Slovenien og Kroatien deres uafhængighed, hvilket udløste en voldelig reaktion fra den jugoslaviske folkehær, som primært var kontrolleret af serbere.
4: Derefter spredte konflikten sig hurtigt til Bosnien-Herzegovina, som var den mest etnisk mangfoldige af de seks republikker. Her levede bosniere, kroater og serbere tæt sammen. I 1992 erklærede Bosnien-Herzegovina sin uafhængighed, hvilket førte til en brutal og kompleks krig, der involverede flere fraktioner. De bosniske serbere forsøgte med støtte fra den serbiske regering og den jugoslaviske folkehær at skabe et Storserbien ved at foretage en etnisk udrensning af ikke-serbere fra områder under deres kontrol.
5: I det østlige Bosnien blev byen Srebrenica et symbol på krigens brutalitet. Byen var ellers blevet erklæret et sikkert område i 1993 af FN, hvilket betød, at den skulle være fri for væbnet angreb og fjendtlige handlinger. Men på trods af det belejrede de bosnisk-serbiske styrker området, der afskar adgangen til fødevarer, medicinsk udstyr og humanitær bistand. I juli 1995 havde situationen i Srebrenica nået et bristepunkt. Byen var fyldt med tusindvis af bosniske flygtninge, der var flygtet fra de omkringliggende områder. Samtidig var byen også forsvarsløs og led under alvorlig mangel på basale fornødenheder.
4: Det førte til, at de bosnisk-serbiske styrker under general Ratko Mladic' kommando den 11. juli 1995 erobrede Srebrenica. Selvom den hollandske fredsbevarende FN-bataljon var udstationeret der, var de ude af stand til at forhindre overtagelsen. Erobringen indebar en systematisk massakre på bosniske mænd og drenge, mens kvinder, børn og ældre blev tvangsudvist fra området. I løbet af få dage blev omkring 8.000 bosniere, primært mænd og drenge, henrettet i og omkring Srebrenica. Ofrenes lig blev begravet i massegrave, men mange af dem blev senere gravet op og genbegravet i et forsøg på at skjule beviserne for folkemordet. Derudover blev tusindvis af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret, og mellem 20.000 og 50.000 kvinder og piger blev udsat for seksuel vold.
5: Det internationale samfund var længe om at reagere på grusomhederne i Bosnien, men begivenhederne i Srebrenica chokerede verden, og der blev sat fokus på, at FN's fredsbevarende mission havde fejlet. NATO iværksatte luftangreb mod bosnisk-serbiske stillinger, hvilket i sidste ende førte til Dayton-aftalen i december 1995, der endte den bosniske krig.
4: Det internationale krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien blev også oprettet for at retsforfølge krigsforbrydelser begået under konflikterne på Balkan i det, der tidligere var de jugoslaviske republikker. Tribunalet fastslog i 2001, at Srebrenica-massakren var folkedrab, og flere nøglepersoner som Ratko Mladic og Radovan Karadzic blev dømt for deres roller i grusomhederne.
5: I 2009 vedtog Europaparlamentet en beslutning, der fordømte folkedrabet i Srebrenica. Parlamentet mindedes ofrene og udtrykte solidaritet med deres familier, hvoraf mange stadig ikke kender deres kære skæbne. I beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
4: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understregedes behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understregede også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremtage og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i